0: radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

Nowe stylizacje w Kick. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Kick. Więcej niż się spodziewasz.

0: wielkości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24.

0: tę sobotę masło ekstra złukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Morwiny są.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: dyskontowe. Asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie. Melo Radio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

0: Reklama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundary!
5: Kto?
6: Wundary! Wundary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

Dzień dobry, tak, można się przeciągać nieśmiało do 10:00. Nie trzeba było dzisiaj wstawać, wolne, sobota i to jeszcze majówka, która nam się pięknie rozkręca. Mam nadzieję, że w ciągu tego dnia wydarzy się coś pięknego. Opoka, siemano, Rumors i Thomas Gray, to jest pierwszy numer ode mnie dzisiaj dla was.

Illenium Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Gorący numer, który serwujemy wam 2 maja, środek majówki. No właśnie, to trochę przykre, nie? Że ta majówka taka krótka w tym roku, ale dla chcącego nic trudnego, zawsze można pokombinować z urlopem, na przykład na żądanie, albo po prostu wycisnąć z tych 3 dni tyle, ile się da, więc zamiast dalej leżakować, może zróbcie coś konkretnego, porządnego, przygotujcie jakiegoś grilla, zaproście znajomych, zróbcie imprezę, niech będzie przyjemnie, sympatycznie, no i przede wszystkim przyjacielsko. My chętnie oczywiście zajmiemy się muzyką na tej imprezie, tam gdzie będziecie, więc nie martwcie się o to, skupcie się na marynowaniu karkówki. Black Beatles, Leon Walt już teraz przed wami, a potem Hey Son od Sama Felda.

0: Gibbs, Dope House i For Money z numerem zatytułowanym Winny. To jest numer, który możecie znaleźć w 30. Meloradia. Wbijajcie na player meloradio.pl i głosujcie. Oni czekają na wasze wsparcie. Czeka też When Love Takes Over. David Guetta za chwilę.
1: Reklama. Ola lala, majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: jakości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: W Media Expert taniej masz. Renew.
3: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Morliny są gorące.
14: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
15: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
16: W

0: dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni.

Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto, WW, co za plejada gwiazd w jednym utworze, Thank You. To takie podziękowanie za to, że jesteście. Czytam tu i tam, że owoców ma być mniej, że mają być droższe, bo to wszystko przez te przymrozki, że to trzeci sezon z rzędu, który no niestety taki trudny dla tych wszystkich plantatorów ma być. Niezależnie od tego, ile kosztować będą owoce, nie zapominajcie, że te muzyczne truskawy, wisienki na torcie, to my dla was mamy codziennie. Jedna z nich teraz, Boy You Turn Me, Felix Jaen, proszę.

0: long time. Ray Dalton, Do It Again. Zrobimy to ponownie o godzinie 11. Mam nadzieję, że nigdzie daleko nie uciekniecie, bo ja już przygotowałem kolejną porcję genialnych numerów na majówkę.
1: A już o 11 zagramy
0: Miles Away, Offenbach.

0: Reklama. Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
10: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
14: Bo w Media Expert.
15: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: O reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
8: Opoka, siemano, jesteśmy razem do 15. Bardzo się cieszę, że tych kilka godzin soboty, tej majówki wspaniałej, niezwykłej, możemy spędzić razem. No właśnie, tylko chciałbym wiedzieć, gdzie jesteście, więc czekam na WhatsAppie, meldujcie się z waszych miejscówek i dajcie znać, co porabiacie. Offenbach, Miles Away, to jest pierwszy numer ode mnie. Hej!

Save My Love, Kygo i Khalid w Melo Radio. No i wysyłają te zdjęcia z różnych miejsc, w których dzisiaj odpoczywają. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy na działkach, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy na rowerach, na spacerach, nawet z żaglówek już dostaliśmy pierwsze zdjęcia. No tak. Pytam jeszcze, jaka pogoda u was, bo dzisiaj te pogody, prognozy były rozbieżne. Podobno najgoręcej miało być na południu, jakieś prognozy mówiły, że nawet do 27 stopni. Zweryfikujmy, pokażmy termometry, dajcie znać, jak aura wygląda w waszym otoczeniu. Calvin Harris, Florence Welch z numerem Sweet Nothing teraz.

0: Vintage Culture Gaps z numerem Lost. Mam nadzieję, że nie zagubicie się podczas majówki, chociaż z drugiej strony why not. Pozdrawiamy tych, którzy na żaglówkach odpoczywają. Marcin, Marek, Michalina. 3 zdjęcia pięknych jachtów dostałem. Nie wiem, czy wasze, czy wypożyczone, tak czy inaczej. Super wypoczynku życzymy wszystkim, którzy odpoczywają na majówce z Melo. Aziz Amiet, Shiran za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców. Autopromocja.
2: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym Melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Klaczyk, zapraszam.
1: M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: Tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
20: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
1: Radio Tarnobrzeg na 99.1.

Tripsy, Robert Wiewióra z numerem Krakowski Splin, a teraz o kołobrzeskim hajpie, bo to właśnie nad polskim Bałtykiem. Już na przełomie lipca i sierpnia niezwykłe wydarzenie, które co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów muzyki EDM do Polski, bo to nie tylko, przecież Polacy bawią się podczas Sunrise Festival. W tym roku jesteśmy tam razem z wami i zapraszamy was bardzo gorąco do tego, żebyście już teraz planowali sobie ten czas, to lato, te wakacje właśnie tam w Kołobrzegu, bo to będzie niezwykła edycja. Wraca Before do amfiteatru, wraca After na kołobrzeską plażę. No, to co tam się będzie działo w tym roku na pewno przechodzi ludzkie pojęcie. O szczegółach czytać możecie w naszych social mediach albo Sunrise Festival, a teraz mała próbka tego, co będzie się tam działo, bo wśród artystów Renie Zonneveld, który również tam się pojawi u nas z numerem Loco Loco. Róbcie głośniej.

0: Armin van Buuren. Nie wiem, czy już dotarła do was ta informacja. Skytek razem z Arminem wydał numer. Tak, stało się. A u nas Come Around Again w Meloradiu. Tym numerem zamykamy 11.
1: A już o 12 zagramy
0: Walked Away, David Guetta.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
9: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99,1 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
12: Hello, siemano, Opoka z tej strony i weekendowe melo majówkowe. Melo można by powiedzieć, tam gdzie jesteście docieramy z naszą muzyką, Walk Away, David Guetta rozkręca was punktualnie w południe. Róbcie głośniej.

0: Polska, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Dive Into Me, Alok, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland 2026. To gość, który pojawi się aż dwukrotnie na scenach Tomorrowland w Belgii. 19 lipca w sobotę gra na Freedom, a tydzień później, niecały tydzień później, bo to będzie piątek, 24 lipca, pojawi się na Main Stage. Będzie grubo, będzie głośno i na pewno będzie tak, jak oczekujemy po Brazylijczyku, czyli bardzo imprezowo, gorąco i wakacyjnie. Mamy nadzieję, że będziecie tam razem z nami. Już teraz planujcie ten czas właśnie na potrzeby tego niezwykłego przeżycia, bo my tam jedziemy po to, żeby zbierać z wami wspomnienia i przepiękne chwile i mamy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku, w tym roku też bardzo dużo tam się wydarzy. Możemy to obiecać. If I Lost Myself, One Republic, przed wami.

0: To teraz taka irlandzko-irlandzka współpraca. Jazzy, czyli dublińska DJ-ka i producentka, i Spritz, kolejny Irlandczyk, który lubi zajmować się muzyką elektroniczną. Jazzy to dziewczyna, która ma już ponad 500 milionów streamów, tyle jej wyliczyli w internecie. Całkiem niezłe osiągnięcie. A Candy Night, którego słuchaliście przed chwilą, to ostatni jej singiel z zeszłego roku. Za chwilę wracamy.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
10: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: O reklamie. Meloradio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

Avicii, Allo Black z numerem SOS. No to dobra, jeżeli macie ochotę teraz wcisnąć SOS, bo brakuje kasy na koncie, a majówka przecież trwa, to wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co potrzebujecie tych pieniędzy. Parę stówek chętnie oddamy w ramach szybkiej kasy w Meloradio. Szczegóły na naszej stronie, a to już Good Boys, Daya Albi w Meloradio. Voicing.

0: Merk Kremont z numerem, który jest najlepszym dowodem na to, że nawet smutne historie mogą brzmieć pozytywnie. Sad Story w Melo. Za chwilę do Was wracamy.
1: A już o 13 zagramy
0: Marshmello, Say My Love.

0: promocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. Każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Tomasz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.
1: Siemanko, 2 maja to jest majówka. Fajnie, że jesteście razem z nami, bo mamy dla was najlepszą muzykę na taki właśnie majówkowy odpoczynek. Opoka, siemano, zaczynamy numerem od Marshmello.

Izokaria, polski producent, który sięga po znanego polskiego, no właśnie, nie do końca, klasyka. Bo wszyscy przez lata myśleli, że za Zok Zok, którego sample w tym numerze się znajduje, odpowiada Sibul, ale on to pięknie wytłumaczył jakiś czas temu na swoim TikToku, kiedy znalazł płytę, będąc w Berlinie, zatytułowaną Zok Zok Number 3. To były numery wydawane, można powiedzieć, trochę nielegalnie przez pewien niemiecki duet producencki. No i ta muzyka trafiła do jednego z jego setów, internet to podłapał i tak oto pod Zok Zokiem podpisano właśnie Sibula, choć nie do końca jest to prawdą, bo Zok Zok to numer, który wywodzi się ze starego kultowego Hit Over Heels zespołu ABBA z 1982 roku. Ale Zokarii słucha się wspaniale i mam nadzieję, że dała wam dużo radości dzisiaj po południu. To teraz kolejny z numerów, którym was rozgrzewamy tam, gdzie jesteście. BFF, Bambi i Liang Losia w Melo.

Ultra Love, Kashmir, Jason Ross w Melo Radio. To gorące numery, które serwujemy wam w majówkę. Niczym karkówkę z grilla albo coś wegetariańskiego, jak wolicie. Zostańcie z nami, za chwilę wracam do was z potężnym heavy metal love.

0: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

bryska lato, pocałuj mnie. Najlepiej dać komuś buziaka, jeśli rozpiera was energia, a potem sprawdzić, czy na grillu się nic nie przypala, bo pewnie wiele z was dzisiaj właśnie tej czynności gotowania na świeżym powietrzu się oddaje. To wysyłajcie zdjęcia, gdzie jesteście i co robicie, jak ta majówka u was wygląda. A wysyłacie zdjęcia oczywiście na naszego WhatsAppa. Thomas Gray Rumors, mocny numer leci w waszą stronę. Od Melo.

0: Gangsta's Paradise od Lost Capital. To jest kapitalna propozycja na majówkę. Za chwilę będziemy mieli więcej takich kapitalnych propozycji, które utwierdzą was w przekonaniu, że jesteście w dobrym miejscu.
1: A już o 14 zagramy
0: Felix Jan, Boy You Turn Me.

rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wkoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 69,99.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
9: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
10: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Autopromocja.
13: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad.

0: 99.1 FM.
1: 2 maja, majówka trwa w najlepsze i bardzo się cieszymy, że wy spędzacie ją razem z Meloradiem. Obiecujemy nie zawieść naszą muzyką. No to teraz do was leci Boy You Turn Me, Felix Jan i Kaskada.

Anima Georgie z numerem Beautiful w Melo Radio. To skoro piękno wywołaliśmy już do tablicy, warto wspomnieć o alternatywnych, może nie do końca budżetowych pomysłach na majówkę, ale jednak. Otóż na Maderze trwa właśnie Festiwal Kwiatów. Jutro główna parada. Sprawdziłem bilety. Za niecałego tyśka można polecieć i wrócić. Jedzeniem się nie martwcie, bo kto by chciał jeść w takich pięknych okolicznościach przyrody. Ale może to będzie jakiś pomysł. O muzykę chętnie zadbamy, bo jeśli ściągniecie apkę na smartfony, to taką, którą gramy, będziecie mieć blisko siebie. Co wy na to? A może macie inne pomysły, alternatywne pomysły na majówkę do tego, co robicie pewnie teraz, czyli do grillowania. Czekam na was oczywiście przy naszym WhatsAppie i gram dalej. Bless, Cameron Watson z numerem Kisses w Melo Radio.

Your Love, Illenium i Ellie Goulding w Melo Radio. A my chcemy waszej miłości, chcemy, żebyście pokazali, jak bardzo nas kochacie, więc subujcie nas na YouTubie, bo tam też jesteśmy, więc obserwujcie nas we wszystkich możliwych social mediach i dawajcie serducha wszystkim artystom, którzy pojawiają się w naszych socialach, bo dla nich to wsparcie jest ważne. Za chwilę Forever Young, David Guetta.

Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram.

0: sezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Na 99.1 FM.

Becky Hill i David Guetta w Melo. Dzisiaj dzień grilla w kalendarzu. Pytałem was o wasze patenty na takie najlepsze grillowanie. No i Paweł napisał na WhatsAppie Melo, że nie ma grilla bez dobrej kiełbaski i zimnego napoju. No tak, powiedzmy, ale wy wiecie na pewno, o co chodzi. No i tu widać od razu różnicę, bo my chłopaki to jesteśmy prości i lubimy proste rozwiązania. No bo na przykład Ania mi napisała, że ona lubi pieczarki faszerowane mięsem z warzywami i przyprawami. No co my byśmy, panowie, bez dziewczyn zrobili? No pieczarki faszerowanej byśmy na pewno nie zjedli. A to już Kungs i Theophilus London i Galaxy. No numer idealny i przy grillowaniu, i przy drodze na majówkę, no, gdzieś tam podczas pływania albo na działce. Dajcie głośniej, 18 minut nam zostało do 17.

0: Felix Jen i Szaus to Melo Radio i to już prawie 17 na zegarkach. A czy wy wiecie, że jutro będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj? No, korzystajmy z tej pogody, korzystajmy, a po 17 oj, sporo się będzie działo.
1: A już o 17 zagramy
0: Over You. Tym numerem punktualnie wejdziemy w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, ale po 17 też będzie Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony, to już niebawem.

0: jak w dym do Auchan.
1: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
8: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gorąco.

0: dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie. Melo Radio. Tarnobrzeg na 99.1 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: 321-321-777 to ten moment, by wybrać numer i za chwilę podjąć wyzwanie w Melo Radio. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 17:00, to Talk to You u nas przy majówce. A teraz przy tej majówce też nie zabraknie emocji, ale wybrałem do tej dzisiejszej zabawy świetną osobę, a mianowicie Adriana. Siemanko, Adrian.
1: Siema, siema, witam serdecznie.
0: Ja mówię, że ty jesteś świetną osobą, bo ty mi przed chwilą zdradziłeś, że ty bardzo lubisz adrenalinę.
1: No powiem ci, nawet do OSP dzięki temu wstąpiłem, żeby ta adrenalina mi się też zgadzała.
0: Słuchaj, no to idealnie się składa w takim razie, bo ja mam dla ciebie podejmij wyzwanie, no i w takim razie, żebyś tę adrenalinę poczuł, to będę miał dla ciebie taką presję czasową, powiedzmy, ale Adriano, najpierw zapytam, czy ty jesteś gotowy.
1: No to, jak to mówił mój dziadek, nawijaj makaron na uszy.
0: No nawijał to będziesz ty, Adriano, bo mam dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wymienieniu 5 rzeczy, które trzeba wziąć ze sobą na majówkę, ale żebyś nie miał za prosto, to każda kolejna rzecz musi zaczynać się na ostatnią literę tej, którą podałeś przed chwilą.
1: Dobra, to tak, grill.
0: Mhm, na
1: potem
0: L.
1: Potem będziemy mieli do tego kiełbasę.
0: Grill kiełbasa. Się kończy na L, czyli na L słowo szukamy.
1: L. No to weźmy sobie do tego może jakąś lemoniadę.
0: Lemoniada na A?
1: Lemoniada. No jak grill, to i oczywiście alkohol bezalkoholowy.
0: Okej, okay, tego się trzymajmy, czyli na Y. No jestem ciekaw, co wymyślisz.
1: No to powiedzmy po ksywie, no to zabrałbym swoją teściową, czyli Yeti.
0: Okej, okay. Czyli na I jeszcze co szukamy?
1: No i jakby tego było mało, jakby się komuś skarpeta rozpruła, to by igła też była potrzebna.
0: Ale to będzie majówka na grubo, widzę. Adriano, to ja w takim razie dla ciebie mam skiety od Meloradia, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić. Teściową, no, myślę, że
1: no,
0: warto.
1: No pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy Melo i mam nadzieję do zobaczenia gdzieś na trasie. Może w końcu Melo się też wybierze i Bielsko-Białą odwiedzi z powodu, że Bielsko-Białą jest pierwszą stolicą kultury w Polsce, także zapraszamy was serdecznie do Bielska.
0: Proszę jeszcze jak zareklamował. Teściową też oczywiście. Pozdrawiamy. Podejmij wyzwanie.

0: Tiesto and the Dusty za Korea w Melo 28 minut po 17, a ja za chwilę będę miał nie najlepszą wiadomość dla miłośników filmów i seriali. Ale zanim to, to u nas m.in. Bulletproof, więc zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

0: autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrapki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

No przy tym to zdecydowanie można poruszać wiaderkami. Turn Up The Love w Melo na 17 minut przed 18. Podkręcamy tempo. My tu wszyscy żyjemy majóweczką, a po cichu ten serwis znany streamingowy z serialami i filmami podnosi ceny. No, taka sytuacja. Od maja idą w górę pakiety podstawowe o kilka złotych, droższe też te premium i dodanie użytkownika do pakietu. No jednym słowem oberwiemy po kieszeni. No pozostaje mieć nadzieję, że w takim razie kolejnych podwyżek szybko nie będzie, no bo trzeba się będzie pożegnać i z opcji oglądanie and chill zostanie tylko chill. Ale w sumie czy to by komuś przeszkadzało?

0: Mozzy Man w Melo Radio jeszcze przed 18, a wy na WhatsAppie Melo podsyłacie mi fotki z grillowania. No tak, mnie tutaj rozochociliście na te różne kiełbaski i karkówki, że ja to chyba zaraz tutaj też w studiu gdzieś jakiegoś grilla postawię i odpalę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Punktualnie o 18 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.
11: To już 18 na zegarkach. Fast Cars and Superstars otwiera nam tę godzinę. Jeszcze przed nami też m.in. Fischer oraz Axwell Ingrosso w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

tak, podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 18, a tymczasem na Instabagiego pojawiło się, słuchajcie, nietypowe zdjęcie, a mianowicie screen z wiadomości z Edwardem Miszczakiem, który kazał mu zapisać 3 daty. Prowadzenie Tańca z Gwiazdami poszło ok, ale musimy cię sprawdzić mocniej. No i wszystko spoko, gdyby nie to, że Bagi też udostępnił numer do pani logopedki, którą mu polecił Edward Miszczak w tej wiadomości. No, coś czuję, że ta pani Natalia, bo to już Bagi wyjaśnił, to będzie miała chyba terminy zajęte, no przynajmniej na 10 lat do przodu. Ale to prawie jak na NFZ.

To Awake Tonight na antenie Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 28 minut po 18. A Project też na Sunrise Festival, to już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie też m.in. Rehab, Sigala czy Skytek. Oj, tam się będzie działo, nie może was tam zabraknąć.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Gotowi na majówkę?
8: Tak!
7: Hamak?
8: Jest!
7: Grill?
8: Jest!
7: Zdrabki i gry Lotto?
8: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty.
11: Orlen. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem!
13: Przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
11: Spróbować czekolady.
13: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Offenbach w Melo. I Ella Henderson w jego towarzystwie. Tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 19. To dobry moment, żeby wejść na meloradio.pl i zgłosić się do szybkiej kasy od Meloradia, bo już w poniedziałek szansa na 200, a biorąc pod uwagę te różne majówkowe wydatki, myślę, że każde dodatkowe 200 w portfelu jak najbardziej mile widziane. Na przykład na kolejny weekend z kiełbą i karkówką. Meloradio.pl, tam zaglądajcie już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Ale to dobrze brzmi przed 19. There She Goes w Meloradiu. My podkręcamy tempo. Majówka trwa. Gdybyście mogli tę majówkę spędzić z jakąś gwiazdą, to kto by to był? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. No jestem ciekaw, czy ktoś z muzyki, może jakiś aktor albo aktorka. Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Hey Son. Samfeld punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. No taka majówka i Samfeld, myślę, że to jest bardzo dobre połączenie. A wy z kim byście chcieli ją spędzić? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
5: Ale to kręci!
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.
8: Samfeld na dobry początek, ale za chwilę też między innymi Kygo i Felix Jens się pojawią w naszej playce przygotowanej na tę godzinę. 19 na zegarkach, Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. David Guetta, Hype Town u nas 14 minut po 19. Pytałem was parę chwil temu o to, z którą gwiazdą chcielibyście spędzić majówkę. No i Klaudia napisała na WhatsAppie, że ona by chciała spędzić ten długi weekend z Arminem Van Burenem. O. No dobra, muza by na pewno była zapewniona. Karolina wybrałaby Maćka Musiała. No ciekawe dlaczego. Z kolei Kamil chciałby majówkę z Julią Wieniawą. O, to chyba od razu z nosowanką.

I to są prawdziwe sobotnie majówkowe rytmy. John Summit w Melo. Tak, podkręcamy tempo. No słońce już niedługo powoli, powoli będzie zachodziło, ale przecież wieczór jeszcze długi, noc cała przed nami, więc dobrej zabawy nie zabraknie. Wina i Wamero to już za parę chwil, ale jeszcze wiele dobroci muzycznych przed 20.

0: Where Did You Go w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Before przed dobrym Melo trwa. Do 20:18 minut nam zostało. Już niebawem dobre Melo przed nami. A dziś swoje sety specjalnie dla was zagrają m.in. Skytek i Armin van Buuren, czyli dwaj legendarni DJ-e, którzy zdecydowanie znają się na podkręcaniu tempa. To już niebawem przed nami. No a skoro mamy weekend, no to mamy i świeżynki w naszej playce. Właśnie od nich Armin van Buuren i Skytek i numer She a Freak. Zdecydowanie warto podkręcić głośniki, bo czuję, że wasze furki przy tym numerze zdecydowanie bardzo szybko pojadą.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, ale po 20 też sporo się u nas będzie działo, bo The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. A ja wam życzę dobrej nocki, dobrej zabawy, bądźcie niegrzeczni i wracam jutro po 15. Hej!

0: Slay.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

everybody on the side.

0: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Po reklamie.

0: listening to Cyberpunk Radio.
1: Don't stop.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: electrify your soul.
1: Reactive dobre melo. Dobre melo.
0: Turn up the volume. Turn up the volume. Turn up the
1: volume. Skytech Melo Radio
0: is Skytech.
2: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 70. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Matamy, Rehaba, Viona Kongera, a także specjalny guest mix od znanego z Tomorrowland Yvesa V. A na początek przywitajcie gorąco mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak, który nadchodzi w jego wytwórni Armind Records.

Bass line's hitting and the vibe is running.

0: Słuchajcie, this is Skytech. Kolejna polska propozycja Nitrous Oxide i La Musica. Tuż przedtem Hugo Bordebat z numerem Don't You Know. A już teraz zapraszam was na Guest Mix Yves Savi. Siemanko Yves, witamy w This is Skytech. Co tam słychać?
1: Hey, first of all, thanks for having me.
0: Po pierwsze, dzięki wielkie za zaproszenie. Wszystko u mnie w porządku, jestem w domu, pracuję nad nową muzyką. Muszę powiedzieć, że grywam na antenie This is Skytech twoje numery regularnie i twoja kolejka wydawnicza wydaje się bardzo, bardzo gęsta. Co tam szykujesz dla nas na nadchodzące miesiące?
1: Yeah, have lots of new music coming up.
0: Faktycznie, mam wiele numerów w kolejce wydawniczej. Wydaje mi się, że mam przynajmniej jedno wydanie każdego miesiąca. Mam teraz na przykład dwa kawałki, które wyjdą w labelu Kontrowersja, labelu Oloka. Właśnie powolutku zaczynamy letni festiwalowy sezon 2026. Na jakie imprezy czekasz w tym roku najbardziej?
1: Tomorrowland
0: będzie oczywiście głównym punktem programu w tym roku. Mam jeden set na main stage, a także jeden set z klasykami. I do tego będę opiekował się jedną ze scen na Tomorrowland. Moją sceną V-Sessions, co jest moim wielkim powodem do dumy. Masz tutaj wielu fanów w Polsce, poprosimy o kilka słów do polskiej publiki.
1: Yeah, thanks again for having me on the show.
0: Tak, wielkie dzięki za zaproszenie do show. To duża przyjemność. I możecie się spodziewać w tym secie sporo nowej muzyki, na przykład mój najnowszy numer My Body, który ukazał się w labelu Dona Diablo Hexagon i kilka z moich aktualnie ulubionych numerów, które grywam w swoich imprezowych setach. A więc jeszcze raz, przywitajcie gorąco Yves V.

0: Radio Tarnobrzeg. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą to jest w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe

0: autopromocja. Czwartek,
1: piątek, weekend. Co tam? A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

edition of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.